0: Wurde kienet Marisa de Mato.
1: Kan det regne I hazin? Bish in the rain, nahtij linkon hdeik. Kem kien yisweeli?